0: Zapomnisz, z kim swoją głowę stracisz. Jeśli jeszcze o mnie ubezpisz, jeśli się nigdy wrócisz.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Zlín.